Baria wifina kale kadregi blei fareva ifarema Bruno Varebuenu en Jesus Christ de kaye misadre kwa ma te kabli letano katre dobare drele si